Ako na karirimbo kashwe kuririmbwa mwaka wa 1993 kariho hanyuma na karirimbo kanditswe ni witwa Werrason na nabo yakanditswe karirimbwe ni witwa Werrason harimo Werrason Jean-Baptiste Mpiana hariho Blaise Bula harimo witwa Alain Mpela Manda nundi hama kuri gitari harimo witwa Mwamba harimo witwa Pasia Kasangila hama kuri gitari basaro witwa Didier Masela sibyoroshe harimo witwa Tatiana na Roberto abo bose nabari muri yo ndirimbo Kalai Boeing ibandanye ibanezereza mwakura reka renda bakanya abayikunda muyitegabire ndetse n'uwayisabye abandanye amerwa neza cyane.